0: live Oten Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Kabisa la inungwa ni wane kigiriri ya maritenebo, shomo duguya ingura kike won skiza tiunte simuno, nire udoi olkilikuwa idorop arewagi 23175, jina indi manuro olkilikuwa ile nkirukuja, osinko lio anwasirata le biblia na skiza tiun.
2: Indoropo Lomon, Jemayen FM.